chapitre 8 verset 5 azola biso boye bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto kotia motema na makambo na nzoto esome makufa nde kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomoi mpe kimia motema na yo eza wapi mitala kosambela na kobongola motema eza makambo mibale kokenda keglise eske obongwana kanda lokuta otiki nano te mato osambelaka mazorui grade evangeliste diacre moyembi enano otiki kanda te otiki lokuta te ozolokati lelo bongola motema